0: Jedan smiješak za doručak, puno smijeha za ručak, brdo veselja za večeru. Želi vam dežurna ekipa TK Radija.
1: El teléfono al que usted llama tiene restringidas temporalmente las llamadas entrantes.